Jestem ci goni, czego masz. Ulica bo prazna, blań. Czy masz ga? I spłonął benzyn, sam jestem sam dwa wra. Grafik, rysy, kreć, ja. Metro, metropole, spoza nas line. Wetru.